vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation. Next Generation.